0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.

0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Zatem, ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno panna Izabela. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 tysięcy, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 tysięcy, 33%, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. 10 tysięcy to 10%. Ależ gdzie znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent to znaczy procentum. Za 100, rozumiesz? Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Panna Izabela ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 tysięcy rubli rocznie i 30 tysięcy rubli gotówką? Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócę do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Następnego dnia pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo przyjdzie niebawem Kazio Starski. Ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle, nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 tysięcy rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
3: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,39. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: Słuchacie RMF Classic w weekend. Wracam do obiecanej rekomendacji koncertowej. To już 10 lat wspólnej drogi artystycznej. Setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. Tak można opisać bardzo krótko. The Whoop Group, zespół, który świętuje jubileusz swojej działalności wyjątkowym koncertem. To koncert połączony z premierą najnowszego albumu zatytułowanego Recomposed. Kwartet saksofonowy powstał w roku 2016 i od początku działalności udowadnia, że saksofon może być wspaniałym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi partyturami. Ten koncert 27 września o godzinie 18 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. The Whoop Group, dziesięciolecie zespołu i premiera albumu Recomposed. Polecamy bardzo gorąco. Więcej przeczytacie także o koncercie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Minęła 10:00, czas na prognozy. Jeśli planujecie sobotni spacer, warto zerknąć nie tylko przed siebie, ale i w niebo, bo Polska dziś pogodowo podzielona. Szczecin zaledwie 13 stopni, Poznań 16, a Wrocław około 15 stopni Celsjusza. W Warszawie znacznie łagodniej, nawet do 21 stopni, w Łodzi 19. Na południu też będzie mokro, parasole przydadzą się, Kraków około 19, Katowice 18 stopni Celsjusza. Miejscami deszcz może być także intensywniejszy. Lokalnie możliwe są również burze.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żubrowski.
4: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkot.
6: Piotr Adamczyk.
7: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
1: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej. I już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania, szykujemy bowiem mnóstwo niespodzianek. Na razie nie zdradzamy wszystkiego, ale mogę obiecać, jest na co czekać. W planach wyjątkowy cykl rozmów o scenach filmowych z naprawdę wyjątkowymi gośćmi. Druga edycja konkursu Twój filmowy cover, niezwykle ciepło przyjęty w minionym roku. W tym ponownie można wygrać 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powrócą także zakochani w muzyce filmowej na naszą antenę, a wielki finał i świętowanie 27 października. Nie wiem jak wy, ale my już nie możemy się doczekać. Więcej szczegółów ogłosimy niebawem.
0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
4: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic i program Czas Wolny razem do godziny 11, a za chwilę wraz z Dariuszem Stańczukiem zaprosimy Was na wyjątkowy wernisaż do Łodzi.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: Sobotnie przedpołudnie zaglądamy do Łodzi, gdzie jedyna taka w Polsce galeria sztuki w miniaturze. U progu jesieni miłośników miniaturowych prac malarskich oczaruje tam barwna jak beztroskie lato. Wystawa zatytułowana Kolor, kolor, mówi właścicielka i kuratorka Beata Pawelczyk-Błasiak.
2: Słońca ostatnio trochę, może nie tak wiele, ale zaraz będzie prawdziwie jesienna aura i będzie nieprawdopodobnie piękna feeria kolorów, czyli to dokładnie, co dzieje się na obrazach naszych wybitnych artystów, bohaterów tej wystawy, pani Anny Gruszczyńskiej i pana Piotra Młodożeńca. Ja pisząc tekst kuratorski, pozwoliłam sobie napisać, że mają w genomie ci artyści coś z grupy katistów. A ośmieliło mnie do tego stwierdzenia chociażby to, że babcią Piotra Młodożeńca była Wanda Argitewicz-Młodożeniec oczywiście, która była z grupą kapistów bardzo mocno zaprzyjaźniona. I teraz, co jest istotne dla kapistów? Jak wiemy doskonale w ich koncepcji malarskiej, najważniejszym elementem był kolor. Jak twierdził założyciel tej grupy, profesor Pankiewicz, mówiąc o tak zwanych grach barw, którą ściągnął dalej Józef Czapski, mówiący o tym, że płaszczyzna gładka w zestawieniu z jaśniejszą plamą ciemnieje, a przy ciemnej jaśnieje. To śmiem twierdzić, że to dzieje się w malarstwie Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca. A tytuł wystawy właśnie Kolor, kolor, żeby wzmocnić właśnie to piękne otwarcie jesiennego sezonu.
1: Inspirowane pracami kapistów prace Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca zobaczymy właśnie na tej wystawie Kolor, kolor. Wernisaż już dziś o godzinie 17:30. Galeria Sztuki w Miniaturze znajdziecie przy ulicy Złotno 51 w Łodzi. A z kuratorką rozmawiał Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: Orlen, witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Po reklamie.

0: A to po prostu, no bo co jest, to ja też się dostaję. To wiedziałem, że brakuje mi umiejętności, bo są niewyćwiczone. Bo nie ćwiczyłem tego tak jak muzykowania. Bo ja już miałem 6 lat, kiedy śpiewałem z zespołem normalnie.
1: Nazywał się, czekaj, nic nie mów. Nazywał się... Ja cię studiowałam, czekaj. A, kurde, nie przypomnę sobie.
0: Ten, co latał.
1: Ikar! I spadał!
0: Był klub przyzakładowy w Kaliszu.
1: Jak można jakiemuś projektowi nadać nazwę Ikar?
0: No dlatego, że to był, że oni produkowali tam silniki do samolotów.
1: Jesus, no.
0: Więc Ikar to się nazywał klub. A zespół nazywał się Ikary.
1: Bardzo obiecująco.
0: Ikary składały się z Vermony, kontrabasu, saksofonu, gitary elektrycznej i bębnów. Oraz mnie.
1: W roli?
0: W roli 6-letniego wokalisty, który śpiewał wszystkie przeboje z radia i z telewizji. No nie było wtedy, wiesz,
1: tam... Jaki przebój pamiętasz z tamtych?
0: Kit dla dzieci, O Gwiazdo Miłości na przykład. Kunicka śpiewała: O Gwiazdo Miłości, nie zagiń we mgle. Mój dziadek to uwielbiał, szczególnie jak sobie golnął. Mieciu, a on miał też na imię Mieciu, bo po nim dostałem. Zaśpiewaj O Gwiazdo Miłości. Ja mówię: dziadku, mnie to nudzi, ja tego już nie chcę.
1: Do rozmowy z wokalistą, artystą, człowiekiem duchowym, zarażającym pozytywem, Mieczysławem Szcześniakiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dziś trudno mówić o złotej polskiej jesieni. Nad krajem wciąż dużo chmur, a front przynosi deszcz. We Wrocławiu temperatura dojdzie zaledwie do 15 stopni Celsjusza, w Poznaniu do 16, w Katowicach do 18, w Krakowie i w Łodzi termometry wskażą maksymalnie 19 stopni. Najcieplej synoptycy zapowiadają dziś w Warszawie 21 stopni. Na Pomorzu mocniej popada deszcz, a w Gdańsku możliwe są również burze i silne porywy wiatru.
13: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
15: Zbigniew Preissner,
16: Aleksander Dębicz.
17: Z tej strony Łukasz Targosz.
18: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest bardzo bliski mi człowiek, wspaniały wokalista, a termin piosenkarz to w ogóle wręcz go obraża. Przed wami Mieczysław Szcześniak. Jak się właśnie to robi, że się robi międzynarodowe projekty i tak dalej?
2: A no widzisz, bo zrobiłem tak. Jest takie przysłowie, że jak ludzie zamykają drzwi, to Bóg otwiera okno, nie? I ja właściwie...
1: Popatrz, spadają z obłoków nieszczęścia potrzebne do szczęścia. Przecież to też jest Twardowski.
2: No. No i wiesz co, i po prostu kiedy pomyślałem...
1: Że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Nie. Kiedy pomyślałem, że rzeczywiście miałem tam... Przysięgam ci, że z wydaniem ja bym nagrał po prostu 3-5 razy więcej płyt. Ale z każdą płytą mam po prostu Mount Everest. Pod górkę. Zrobić ją, a później po prostu kto to kupi, jak to się
1: nie
2: sprzeda, jak i co. No nie ja myślę. Wydawcy okay.
1: Ja wiem, dziecko, wiem. A ja gorsza, jeszcze mam coś takiego, że myślę sobie, no nie. Ja tam już weszłam na Mount Everest i ja tylko na Śnieżkę mogę już. Ale to się nie godzi i w ogóle jest coś takiego, no że nie, my sobie stawiamy te poprzeczki.
2: Tak, tak, ale żeby mieć swobodę, że tak powiem, twórczą, to trzeba mieć ten rodzaj popularności, który dają radia na przykład.
1: I trzeba mieć pieniądze.
2: Miałaś takie szczęście, nie? Mnie w radiu nie puszczają po prostu, więc szczególnie komercyjnym, więc po prostu nie mam tego szczęścia i muszę to robić, mam utrudnioną sprawę, nie? Mhm. I jak na przykład idę do wydawców i mówię, że nagram Twardowskiego jako bossanowej samby, to oni się śmieją, że Szcześniakowi odbiło.
1: Ale
2: więc ja muszę zrobić
1: ty,
2: tak.
1: Ty, Szcześniak, a ja ci coś powiem.
2: No?
1: Że ja też już mam dość śpiewania testosteronu supermenki i prawie do lewego na festiwalach i tak dalej, bo ja mam mnóstwo innych piosenek, z którymi nie mam możliwości w ogóle do ludu wyjść. I ja myślę, że ja jestem na podobnym artystycznym etapie jak ty.
2: Nie no, ale jesteś na innej półce popularnościowej, wiesz.
1: Ja nie wiem, czy tak będzie, bo wiesz, że to jest łaska pańska i pstrykonik, ale, wiesz, że ja teraz też trochę na przekór matce zrobię sobie tatuaż na klatce schodowej, że ja robię płytę jazzową, wiesz, i wcale do tego mainstreamu nie optuję, nie ciągnie mnie tam.
2: Ale to nie chodzi nawet o mainstream, bo ja zawsze dbałem, żeby jedna piosenka na płycie była taka mainstreamowa, która mogłaby być puszczona w radiach i tak
1: ale
2: dalej.
1: Miałeś ale miałeś piosenki mainstreamowe, Czyja to szyja i tak, wiesz.
2: No.
1: Był taki czas, że ty po prostu jesteś za dobry, za inteligentny, za wrażliwy.
2: Nie, ja wybieram inną drogę.
1: Do poruszającej, głębokiej i bardzo duchowej rozmowy z Mietkiem Szcześniakiem wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Mieczusz Cześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki Jan Chrzciciel jestem, nie, no dajmy na to, nie? Nie, jeżeli nie, chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. I oni wreszcie ci dają tę najważniejszą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli po prostu swoją uwagę, czyli budujesz publiczność. Budujesz publiczność, która jestem przekonany, że gdybyś zrobiła taki koncert, że robisz, że ja bym ci to zorganizował, mówię ci, że robisz taki koncert, że tylko swoje najulubieńsze na ten czas i najważniejsze twoim zdaniem piosenki robisz, to byś miała tłumy. Większe tłumy, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję.
1: Większe tłumy nawet, albo bo takie prawdziwe i prawdziwie oddane i prawdziwie będące w środku, nie tylko ze względu na ciebie, ale na siebie. Bo oni chcą towarzyszyć twojej wrażliwości, twojej mądrości, twojej wyobraźni, twoim wnioskom. Twoim puentom, wiesz, do których dochodzisz.
0: Właśnie, chyba czas na puentę, by the way.
1: Ja ci tylko powiem, jak doszło do nagrania.
0: No właśnie, ja bardzo chciałam, żebyś opowiedział coś o swojej amerykańskiej przygodzie, ale no unikasz ci, tego jak ognia, więc nie
1: wiem. Że ta płyta nierówni była moją pierwszą amerykańską przygodą, choć no, nagrałem ją po polsku i do Twardowskiego, ponieważ przez Paulinia, który mieszkał wtedy w Chicago, bo teraz mieszka w Los Angeles, zapytałem go, czy on by zaaranżował, zharmonizował te moje pieśniczki, bo miałem taki napad, wiesz, że no najpierw wiesz, że nie chciała stać się piosenkami, wiesz, że nie, bo nie zmuszać.
0: Pamiętam, jak ja sama pisałam do Kiedy mówisz, no bo tam bardzo często nie ma rymów, bardzo często są nieparzystości, więc weź z wielkim szacunkiem ingeruj po prostu w coś tak wybitnego, no to jeszcze bez pozwolenia. A my posłuchajmy teraz jednego z przepięknych duetów Mietka Szcześniaka, tym razem z Anną Marią Jopek. Piosenka nosi tytuł Czekaj na wiatr. Słowa i muzykę napisał sam Mietek Szcześniak. I tekst jest o tym, że kiedy życie przygniata i brakuje sił, warto zaufać chwili, poczekać na wiatr, który jest symbolem nadziei i wiary. Posłuchajmy, jak piosenkę Czekaj na wiatr śpiewają w subtelnym, poruszającym duecie Mietek Szcześniak i Anna Maria Jopek. Oboje przecudowni. Teraz w cudownym RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
13: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.
19: A w porze obiadowej sprawdzam, czy pogoda daje nam dzisiaj taryfę ulgową. Okazuje się, że niespecjalnie na zachodzie, na przykład 13 stopni w Szczecinie, pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina, 16 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że na Dolnym Śląsku opady po południu mają stopniowo słabnąć. Warszawa pozostaje najcieplejszym miastem w tę sobotę. Zobaczycie na termometrach 21 stopni. W Łodzi 19, w Krakowie również do 19 na termometrach, ale tu nadal trzeba liczyć się z deszczem, lokalnie także z burzą.
18: RMF Classic. Gra jak z nut.
20: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
21: Tu Jerzy Rogiewicz.
22: Tu Paweł Lucewicz.
23: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 4. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: I nawet witamy, Ula Urzędowska, dzień dobry.
1: Tak, witamy, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. W dzisiejszym odcinku, Ulu, zajmiemy się związkami. I to nie tylko związkami człowieka i jego ukochanego serialu. Ale będzie o związkach damsko-męskich, będzie o romansach, rozwodach, ale będzie też o takich ciepłych uczuciach względem siebie, będzie o związkach między państwami, będzie bardzo dużo takiego motywu przewodniego.
2: A ja myślę, że nasz związek prowadzących też może być wystawiony na próbę, bo porozmawiamy o serialowej lalce.
1: Tak,
2: ja już 4 odcinki obejrzałam i mam coś do powiedzenia.
1: Tak, to jest taka próba, mam wrażenie, nie jednego związku obecnie w Polsce, że kończy się ostatni odcinek, zapada taka cisza i teraz się dowiadujemy, co dalej.
2: U nas ciszy nie będzie, a co dalej? Fragment ścieżki dźwiękowej serialu The Hacks i ma to związek z nagrodami, o których powiemy za chwilę.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Rozmawiamy głównie o serialach, ale do świata nagród, czerwonych dywanów i gwiazd i ich kreacji też zaglądamy. A teraz jest okazja.
2: Tak, no musimy zajrzeć, bo rozdano nagrody Emmy. To są chyba najpoważniejsze nagrody serialowe dla seriali nadawanych w tak zwanym prime time, czyli tych seriali, które są nadawane w tych najbardziej prestiżowych godzinach i na serwisach streamingowych. I rozdano te nagrody.
1: Czyli seriale, które są emitowane nocą. Nie są brane pod uwagę,
2: Są tak zwane też daytime nagrody. I te daytime to są na przykład, jak się operę mydlaną kocha jakąś, to ona może dostać nagrodę Emmy daytime.
1: Rozumiem.
2: Są jeszcze techniczne, są jeszcze międzynarodowe, to tam te wszystkie brytyjskie seriale dostają nagrody, ale te nagrody Emmy primetime to są dla tych najbardziej prestiżowych amerykańskich, to jest bardzo ważne, seriali, które oglądamy albo w telewizji, albo na platformach streamingowych.
1: A nie mają też takiej kategorii seriale zagraniczne, żeby, nie wiem, nasza lalka tam ewentualnie miała jakąś szansę?
2: Mają międzynarodowe nagrody Emmy i tam wygnali wszystkie brytyjskie seriale, bo one dostawały za dużo nagród. A jeśli mówimy o zwycięzcach, to była taka dosyć wyjątkowa gala, dlatego że przede wszystkim Jean Smart z serialu Hacks dostała po raz kolejny nagrodę za swoją rolę i to jest jedyny raz w historii, kiedy aktorka dostała nagrodę za wszystkie 5 sezonów serialu, w którym grała. Czyli po prostu po każdym sezonie Akademia ją nagradzała. Walijski aktor Matthew Rhys po raz pierwszy w historii dostał 2 nagrody Emmy aktorskie tego samego wieczoru, bo dostał za serial Wdowia Zatoka, taki wielki przebój na platformie Apple TV. Drugą nagrodę dostał za serial Beast in Me, no i to się nigdy wcześniej nie przydarzyło. No ale teraz pewnie ludzie sobie zadają pytanie, jaki serial dostał tą najbardziej prestiżową nagrodę wieczoru, czyli nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. No i uwaga, uwaga, zero zaskoczenia, był to serial The Pitt. I to nikogo chyba nie zaskakuje, ale tutaj warto też powiedzieć, że są pewne kontrowersje w przypadku tych nagród, bo one są przyznawane w takich bardzo dziwnych ramach czasowych. I podam przykład, serial Jedyna, który rzeczywiście był niesamowitym hitem, pojawił się na samym początku tego nagradzanego sezonu nagród i to znaczy, że dostał swoją nagrodę 11 miesięcy po premierze.
1: Super.
2: Kiedy już mało kto tak dobrze pamięta serial, więc dużo osób zadaje sobie pytanie, czy przyznawanie nagród tak długo po premierze konkretnego sezonu, czasem serial ma już następny sezon, czy to ma sens? Więc to są takie nagrody z jednej strony niesamowicie prestiżowe, a z drugiej strony jednak budzące pewne kontrowersje, ale to dobrze, bo jak nagrody budzą kontrowersje, to znaczy, że
1: to
2: komuś...
1: To się o nich mówi, tak. Na przykład w Uniwersum RMF Classic.
2: Tak. Mówiłam, że jednym z najbardziej nagradzanych seriali na tej gali była Wdowia Zatoka i właśnie muzyki z tego serialu teraz posłuchamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? No, mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj... Niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż 3 Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi... Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, trącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj, niech tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. W poniedziałek od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Jaki jest jedyny właściwy pan Darcy?
2: Ten z książki.
1: Cóż za odpowiedź. Tymczasem od dobrych 30 lat trwają spory, który pan Darcy jest idealny.
3: A twój, który...
1: Ja nie powiem publicznie, bo tutaj alienujemy część naszych słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczek. Natomiast spory trwają już od dobrych kilku dekad i wydaje mi się, że wchodzi nowy zawodnik do gry. Bo Netflix ogłosił, że już 3 grudnia, tutaj zaznaczamy w kalendarzu, premierę będzie miała nowa, 6-odcinkowa.
2: Ale tego 3 grudnia?
1: Tego, już
2: to
1: za chwilę.
2: Czemu ja nic nie słyszałam, że to się kręci?
1: Ja ci właśnie mówię. Już za chwilę będzie nowa adaptacja Dumy i Uprzedzenia. Za scenariusz odpowiada pisarka Dolly Alderton. Natomiast najważniejsze pytanie i najważniejsza odpowiedź. Pana Darcy zagra Jack Lowden. I ty go pewnie nie kojarzysz.
2: Chyba nie.
1: No niestety, bo nie oglądasz Kulawych Koni. Jakbyś oglądała serial Kulawe Konie, to byś kojarzyła.
2: To ten, co może zostać Bondem?
1: To ten, co może zostać Bondem.
2: Zobacz, jak ja dużo wiem.
1: Ja już wiesz wszystko, więc Jack Lowden powoli zbiera wszystkie

0: i uprzedzenie.
1: Właśnie.
0: To ja teraz powiem, złapmy się za język, kiedy to powiem, 2005 rok był 21 lat temu. No i jest całe nowe pokolenie czytelniczek, które jeszcze nie mają swojego pana Darcy'ego. Tutaj warto jeszcze dodać, że niedługo do kin wejdzie Rozważna i Romantyczna, a z kolei serial Ta inna siostra Bennet, opowiadająca o jednej z sióstr Elizabeth Bennet, doczeka się kolejnych świątecznych odcinków.
1: O, to cudownie, bo ja właśnie zaczynam oglądanie z córką, której zamierzam przedstawić uniwersum Dumy i Uprzedzenia, i od tej innej siostry Bennet właśnie zaczęłyśmy.
0: To fantastyczny pomysł, zupełnie inaczej będzie patrzeć potem na tą postać w oryginalnej historii, ale wygląda na to, że jest taki moment, kiedy wszyscy chcą wrócić do Jane Austen, i czy ja mam coś przeciwko temu? Absolutnie nie. Gdybym ja mogła, to ja bym ekranizowała powieści Jane Austen mniej więcej raz do roku.
1: Zatem czekamy razem na serial, a teraz z dumą prezentujemy fragment ścieżki dźwiękowej serialu Ta inna siostra Bennet.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
9: Po reklamie.
5: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: Na mapie pogodowej możemy już nieco wywnioskować więcej, gdzie możemy liczyć na spokojniejszą drugą część dnia. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku deszcz powinien stopniowo słabnąć, choć pozostanie chłodno, maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W Katowicach 18, w Krakowie 19, tak samo w Łodzi, a w Warszawie wciąż najcieplej, nawet 21 stopni Celsjusza. W Gdańsku około 19 stopni, Pomorze pozostaje jednym z najbardziej deszczowych regionów dziś. I uwaga na wiatr, podczas burz jego porywy mogą dochodzić lokalnie do 70 km na godzinę.
5: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
11: Cześć, mówi Edyta Górniak.
12: Hi, I'm Kylie Minogue.
11: Z tej strony Natalia Kukulska.
13: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Pewnie narażę się na gromy i ze twojej strony i Łukasza Wojtusika, który bardzo lubi ten serial, dyplomatka mnie w ogóle nie wciągnęła. Co ze mną jest nie tak?
2: Wszystko. To znaczy jestem... Trochę to rozumiem, trochę jestem zaskoczona. Ja powiem tak, ja uwielbiam Dyplomatkę, bo Dyplomatka to serial, który z jednej strony jest takim prawdziwym political fiction, mówimy tutaj o bohaterce, która zostaje ambasadorką Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, no i natychmiast się okazuje, że to jest najtrudniejsze stanowisko, jakie może mieć. W czwartym sezonie jesteśmy już na poziomie polityki międzynarodowej.
1: No właśnie, co słychać?
2: No właśnie, w czwartym sezonie
1: u bohaterki,
2: już...
1: którą porzuciłam na pierwszym odcinku.
2: Próbuję powstrzymać panią prezydent przed rozpętaniem wojny światowej.
1: Daleko zaszła.
2: Tak, daleko zaszła. Jej mąż, który oczywiście współpracuje z prezydentką Stanów Zjednoczonych, też ma własne ambicje. No i właśnie, dlaczego ja się wciągnęłam w Dyplomatkę? No bo tak, oczywiście mamy to political fiction, że są całkiem nieźle napisane. Gdyby państwo się zastanawiali, dlaczego na przykład Stanom Zjednoczonym zależy na Grenlandii, to już w tym serialu jest rozpisana cała informacja, dlaczego to byłoby takie ważne dla Stanów. Natomiast to, co mnie tutaj najbardziej interesuje, to fakt, że jest to także historia o małżeństwie, tak? O małżeństwie bardzo ciekawym, bo to są dwie bardzo ambitne jednostki, bardzo różne od siebie, mające różne podejście do tego, co można zrobić, co nie, co jest moralne, a co nie, które właściwie wszystko nam się wydaje, że oni się powinni rozejść, a oni się ciągle jednak mimo wszystko trzymają siebie. Trochę się oszukują, ale trochę siebie znajdują, trochę siebie zdradzają, ale trochę nie mogą żyć bez siebie. I przyznam szczerze, że mnie ten aspekt, zresztą świetnie zagrany, w głównej roli mamy Kari Russell i Rufusa Sewolla, jest absolutnie fenomenalnie zagrane to małżeństwo. Właśnie takie toksyczne małżeństwo, niedobre małżeństwo, ale takie, które się ze sobą nie chce rozstać. I to mnie najbardziej przyciąga, więc jak mówiłam, że motywem przewodnim będą związki, no to dla mnie to jest serial tak naprawdę o małżeństwie. Niekoniecznie udanym małżeństwie, ale takim, które no już od 4 sezonów mnie bardzo przyciąga do tego serialu.
1: Skoro mowa o związkach, to w związku z serialem, o którym rozmawiałyśmy teraz, fragment ścieżki dźwiękowej Dyplomatki.

0: jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Jak to się często zdarza, nic nie słyszałam o tym serialu, ale bardzo podoba mi się jego tytuł. Nikt tego nie chce. Co to takiego?
2: Ola, jestem pod wrażeniem, ile rzeczy przechodzi nad twoją głową. Nikt tego nie chce, to taki niespodziewany hit Netflixa, który kiedy się pojawił ze swoim pierwszym sezonem, w ogóle stał się jakimś fenomenem kulturowym. Jest to opowieść o związku singielki niezależnej, prowadzącej podcast o związkach, która na pewnej imprezie spotyka bardzo przystojnego mężczyznę, bardzo atrakcyjnego mężczyznę.
1: Ja chyba wyrosłam już z bohaterek singielek.
2: Tak, i może ten bardzo przystojny, atrakcyjny mężczyzna okazuje się rabinem.
1: O!
2: I to nagle staje się problem, bo ona jest osobą niewierzącą, a on jest jednak mimo wszystko rabinem i to ambitnym, bo pragnącym stanąć na czele całej wspólnoty. I tutaj pojawia się problem, który bardzo rzadko podejmują seriale, to znaczy co zrobić, kiedy istnieją takie komponenty jak na przykład wiara, które różnią dwie osoby, które coś do siebie czują, kiedy kariera naszego bohatera rzeczywiście wisi na włosku, no bo powinien poślubić dobrą żydowską dziewczynę. I przez dwa sezony oglądaliśmy, jak oni mocują się trochę z tymi właśnie społecznymi przeszkodami, a w sezonie trzecim, który będzie miał premierę już 22 października. Zobaczymy, jak nasza dwójka postanowi razem zamieszkać. To jest taki punkt wyjścia do typowej komedii romantycznej. Dwa różne światy, dwie różne zupełnie historie. Ale tutaj idziemy troszeczkę dalej i zadajemy sobie pytanie, no dobra, a gdyby taki związek dwóch zupełnie różnych osób miał przetrwać w realnym życiu, to na jakie kompromisy każda z tych osób musiałaby się godzić? Jakby to wyglądało? Kto musiałby się najbardziej zmienić? Wygląda na to, że dowiemy się, jak będzie wyglądać następny rozdział tego związku. Jestem bardzo ciekawa. Ja uwielbiam pierwszy sezon, dobrze się na nim bawiłam. Drugi sezon, wydaje mi się, starał się bardzo poprawić ten pierwszy, ale jest tutaj bardzo dużo potencjału. Przede wszystkim aktorzy w głównych rolach, czyli Kirsten Bell i Adam Brody, mają fenomenalną chemię, co sprawia, że nawet jak scenariusz nie zawsze jest najlepszy, to i tak to się bardzo miło ogląda.
1: A jak się tego słucha, sprawdzimy teraz fragment ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Nikt tego nie chce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: W naszym odcinku Uniwersum RMF Classic przechodzimy przez kolejne etapy związków. Było poznawanie się, zakochiwanie, było zamieszkanie razem.
2: Rozwód.
1: Doszliśmy do rozwodu, tak. Bo zapowiada się nowy serial, w którym motywem przewodnim będzie właśnie rozwód. Serial będzie miał tytuł War i będzie opowiadać o dwóch kancelariach prawniczych, takich prestiżowych, londyńskich kancelariach prawniczych, z których każda będzie reprezentować jedną stronę rozwodu. I z jednej strony będziemy mieli bardzo zamożnego przedsiębiorca, z drugiej strony jego żonę gwiazdę filmową. No, jest to taka sytuacja...
2: Aha, czyli starcie nie tylko kancelarii, ale też współmałżonków, czyli na dwóch poziomach opowieść.
1: Tak, tak. Oni sobie obiecują, że się rozstaną w taki właściwy i elegancki sposób, no ale jak to zwykle bywa, wypływają wszystkie brudy, pojawiają się media. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że twórcy tego serialu doskonale zdają sobie sprawę, jak lubimy oglądać w rzeczywistości takie sytuacje i jak bardzo popularne są wszelkiego rodzaju informacje o rozwodach właśnie znanych osób. No tutaj mamy sytuację fikcyjną i dla mnie o tyle ciekawą, że ten serial będzie się dział w realiach brytyjskiego prawodawstwa, nie amerykańskiego. Bo większość seriali prawniczych, które oglądamy, to jednak są amerykańskie seriale prawnicze. Już mam wrażenie, że część z nas ma wrażenie, że znamy amerykańskie prawo na wylot, a tutaj mamy prawo brytyjskie, ono jest troszeczkę inne, w ogóle ta procedura sądowa wygląda troszeczkę inaczej. Ja się nie mogę doczekać tego serialu także ze względu na obsadę, bo w głównych rolach tych rozwodzących się małżonków zobaczymy Dominika Westa i Sienna Miller i to jest bardzo moim zdaniem dobra obsada. A sam serial napisał George Kay, czyli autor serialu Pęd, który jest dosyć popularny na Netflixie. I też, co jest ciekawe, to jest taki serial, który telewizja Sky tworzy we współpracy z HBO i HBO od razu zamówiło dwa sezony i od razu zaczęto kręcić dwa sezony, więc równocześnie jest tworzony właśnie ten serial z Dominikiem Westem i Sienną Miller, ale też mamy informację, że już jest obsada do sezonu drugiego, gdzie na przykład zobaczymy Marisę Tomei. Jestem bardzo ciekawa, czy te dwa sezony się będą ze sobą łączyć, czy to będzie serial antologiczny, czy to będzie ta sama historia na przykład w różnych właśnie realiach. Natomiast widziałam już zwiastun tego serialu War i przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, bo wygląda to absolutnie przepysznie. Ja bardzo lubię seriale prawnicze. Nie wiem, jak ty lubisz seriale z prawnikami.
2: Ja od Ally McBeal nic nie obejrzałam w tej sprawie, więc może to jest czas, żeby zadeklarować obejrzenie zaproponowanego przez ciebie tytułu. To będzie pierwszy tytuł w tym odcinku.
1: Mam nadzieję, że ci się spodoba, ale masz jeszcze trochę czasu, bo nie ma jeszcze daty polskiej premiery, ale jak będzie data polskiej premiery, to cię przypilnuję, żebyś zobaczyła przynajmniej jeden odcinek.
2: Zobaczymy.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ula, mogłaś nie zobaczyć bardzo wielu seriali. Ale musiałaś.
2: Musiałam. Opowiadam o niej na antenie serialowej, filmowej, no i przede wszystkim tej z powieści. Obejrzałaś. 4 odcinki dopiero.
1: A, to ciekawe. To dobrze, to nie będę ci spoilerować, jak się skończy.
2: Nie, bo wszyscy mówią, że finał zmiata z podłogi, bo mnie jeszcze serial nie zmiótł jakoś specjalnie, choć rozkręca się historia.
1: Ja przyznam szczerze, że mnie też nie zmiótł. Ja już go widziałam jakiś czas temu i tak się zastanawiałam, dlaczego. I tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że ja nie należę do tej grupy osób, które uważają, że nie można robić, no właśnie, luźnych adaptacji, że nie można reinterpretować postaci.
2: Ja też z otwartą głową oglądałam.
1: Tak, nie oburzyłam się na liczne przekleństwa. Natomiast jak zaczęłam się tak zastanawiać nad tymi motywami przewodnimi, które poruszają twórcy, nad właśnie kwestią awansu społecznego, kapitalizmu, nad kwestią relacji damsko-męskich, obsesji, to doszłam do wniosku, że w sumie Prusowi wyszło to lepiej. I chyba to mnie najbardziej tak zaskoczyło. To znaczy, że mimo bardzo wielu prób unowocześnienia tej narracji, pewnych przesunięć, dodania pewnej dynamiki, to jednak mimo wszystko lalka, ta Prusa jako opowieść po prostu się lepiej broni. Coś, co Prus zrobił absolutnie fantastycznie. To znaczy, że my tak do samego końca nie umiemy żadnej z tych postaci przeszpilić, prawda? Powiedzieć, jaka ona jest. One nam się zmieniają, tam Wokulski się zmienia raz na dwa rozdziały. Nawet Izabela jest dla nas pewną tajemnicą. To sprawia, że lalka jest taka na nas bardzo twarda. A tutaj właśnie nie miałam takiego wrażenia. Miałam takie wrażenie, że twórcy raczej nie wiedzą, kim są ich bohaterowie i nie są mi w stanie tego przekazać. Ale, uwaga, to jest wspaniale zagrane.
2: Tak, Sandra Drzymalska. Jestem zahipnotyzowana jej obecnością na ekranie. Tomasz Szuchart mnie jakoś nie przekonuje. Wiem, będziesz zdziwiona.
1: Znaczy, ja kupuję to, jak Tomasz Szuchart gra tego Wokulskiego, którego kazano mu zagrać i jest dla mnie, no, idealnym tak naprawdę. To jest mój Wokulski. I twierdziłam to zanim ten serial powstał, i będę to twierdzić nadal. Mi się bardzo podoba też, jak Piotr Adamczak gra w tym serialu. Jest świetny i w ogóle Jacek Braciak też jest świetny. Mam takie poczucie, że nawet jeśli się nie zgadzam z interpretacjami autorów,

0: dojść do tej emocji, która jest tam trochę głębiej zakodowana.
1: Trzeba podkreślić też to, że oczywiście Joanna Kulik, Robert Więckiewicz są czarujący, ale nas chyba najbardziej zachwycił Piotr Trojan, który pokazał jakąś inną twarz, prawda?
0: Piotr na tym drugim planie jest tak szalenie autentyczny, jakiś taki bardzo ziarnisty w tej swojej grze, ale ja patrzę na jego twarz i ja z tej twarzy mogę czytać wszystko. Niesamowite.
1: Holoubek na pewno proponuje taką nową perspektywę i daje dowód na to, że można o temacie II wojny opowiedzieć inaczej. Ja też uważam, że nie każdemu się ten sposób spodoba, ale sądzę, że ten akt odwagi tutaj absolutnie się opłacił.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
20: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: ma takiego filmu w RMF Classic.
1: Z tymi cytatami odcinka to jest tak, że my sobie tę konwencję wymyśliliśmy, a okazuje się, że jedno i drugie z nas co tydzień obawia się, że znowu będzie wpędzone w kozi róg i nie zgadniemy, co jest na stole. No tym razem ja sobie siedzę wygodnie, ponieważ patrzę na Natalię, która głowi się nad cytatem odcinka. Ja go przypomnę. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę. I tylko ci dorzucę, że ta wersja, ta polska wersja, jest tłumaczona z angielskiego. Więc wydaje mi się, że też to słowo otwierające, bezstronność, można podmienić na beznamiętność i to też coś ci może powie.
2: Ponieważ faktycznie my ostatnio idziemy w takiej konwencji, że ten cytat łączy się jakoś z odcinkiem, a ja też cię słucham, jak mi opowiadasz o swoich kinowych wrażeniach tutaj na festiwalu w Gdyni, to sądzę, że nawiązujesz do czegoś, co ci się tutaj bardzo spodobało. I teraz moje myśli idą albo w kierunku któregoś filmu Quentina Tarantino, czyli wycofuję się z tej teorii, że to mogłoby być na papierze, albo nawiązałeś, i tutaj akurat papier, do Thomasa Manna i do Ojczyzny. Ale nie wiem, czy poszedłbyś tak daleko, bo to jednak byłoby bardzo niszowe i ten cytat w ogóle raczej nie jest taki, że od razu go kojarzymy i jest popularny, więc mogę tylko sobie tak fantazjować. Jeszcze nie daję ostatecznych odpowiedzi.
1: No fajnie się patrzy, to kluczenie, fantazjuj dalej, a my do rozwiązania jeszcze wrócimy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Ostatnio cały nasz piękny kraj obiegła taka informacja, że to właśnie ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest naszym tegorocznym kandydatem do Oscara, a że ojczyzna również pojawia się tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to chcielibyśmy trochę o niej pomówić i przypomnieć wam, dlaczego warto sobie ją nadrobić, ale też jak wypada na tych innych filmów, innych tytułów międzynarodowych, o których już wiemy.
2: No już mówiliśmy, że jesteśmy fanami ojczyzny. Mówimy to jasno, wyraźnie. Chyba się też zgodziliśmy z tym rankingiem, że ten film jest dla nas wyżej niż Ida, ale nie aż tak wysoko jak Zimna Wojna.
1: Tak.
2: Jako że Pawlikowski ma już Oscara w tej kategorii za Idę, ma nominację za Zimną Wojnę, no to automatyczną myślą trochę jest, że jego ojczyzna też ma duże szanse, ale to jest okrutnie ciężki rok w tej kategorii, bo jest tak dużo dobrych filmów, że nawet będąc absolutnym patriotą i fanem Pawlikowskiego, no mam trochę serce rozdarte.
1: Jest tam Everytime, którym byliśmy zachwyceni na Nowych Horyzontach. Niemiecki zachwyceni. Film, taki bardzo oniryczny, senny i o którym się myśli bardzo długo też po projekcji. Jest tam również Tusz, czyli nowy film Donta, którego znamy z filmu Blisko. Mniej udany zdecydowanie niż Blisko, ale również taki ważny i myślę mocny głos. No i jest film, który bardzo nas tak... Pamiętam, że mieliśmy dużą dyskusję po nim, czyli La Bola Negra, o którym, wiesz co, ja teraz myślę o nim i coraz częściej do niego wracam, że jednak mi się bardziej podobał niż wtedy.
2: Ja tak samo. Ja mam dokładnie tak samo, że faktycznie im dalej od premiery tego filmu, on dalej pracuje, on jest tak ciekawy, tak wieloznaczeniowy też i jest takim pięknym miksem i melodramatu, i kostiumu, i musicalu w tym wszystkim. I wydaje mi się, że Hiszpania, z tego też co patrzyłem na wyniki bukmacherskie, jest faworytem póki co. Mamy też Japonię z All of a Sudden, która gdzieś tam goni. No i mamy też Koreę z Possible Love, czyli film produkowany przez Maćka Musiała. Bardzo, bardzo mocna rywalizacja, ale gdybyś miała stawiać, czy Pawlikowski znajdzie się w piątce nominowanych, to tak czy nie?
1: Bez dwóch zdań, bo uważam, że ten film jest bardzo uniwersalny. Tam nie trzeba znać kontekstu historycznego, żeby go zrozumieć, że on jest o samotności, o tym trochę, że się nie ma domu, że w pewnym momencie życia trzeba wybierać pomiędzy czymś a czymś, że też czasem bardzo trudne jest to, żeby mieć te relacje z najbliższymi na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali. No i po prostu jest to przepiękny film. Jest to taki film, który ci przypomina, dlaczego ty kochasz kino. Jak myślisz? Czy ojczyzna ma szansę na Oscara? Bo mi się wydaje, że ma szansę na Złotego Lwa, ale o tym jeszcze wam powiemy na końcu naszego programu.
2: Pawlikowski jest trochę nowym Haneke albo Farhadi, czyli takim zagranicznym ulubieńcem Akademii, ale nie wiem, czy tak szybko jednak pójdzie. Znowu ta nagroda powędruje do niego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Obiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: serial tygodnia.
1: Audycji nie ma takiego filmu, nie ma też bez przeglądu serialowego, bo mimo, że jesteśmy teraz na festiwalu w Gdyni, to seriale też oglądamy gdzieś tam po godzinach, laptop otwarty i seriale się ogląda. I ostatnio oglądaliśmy polską produkcję, jest to Pionek. Pionek, czyli poniekąd kontynuacja, a poniekąd nie serialu Śleboda, który możemy zobaczyć na Sky Showtime. Na ekranie Marysia Dębska i Maciej Musiał w rolach głównych. No, jak twoje wrażenia po tym sezonie?
2: Na razie widziałam dwa odcinki tego serialu i muszę wam powiedzieć, że Śleboda bardzo mi się podobała i lubię te kontrasty, zwłaszcza w postaciach tam, bo Marysia Dębska jest taka wycofana, nieśmiała, ale zaangażowana oczywiście w zbrodnię, która się wydarza. No i jest Maciej Musiał, który gra tak irytującego chłopaka dziennikarza, który po prostu za wszelką cenę chce dociec z tego, kto jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Daję temu szansę i będę oglądać dalej. Zwłaszcza, że doceniam bardzo ten fakt, że jest to kolejna adaptacja bardzo znanych książek od duetu autorskiego, czyli Michała Kuźmińskiego i Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej, co daje możliwość też właśnie, żeby ludzie zaczęli sięgać po książki i po kryminały.
1: Ja też jestem na tak, ale chyba z tego względu, że mi się Śleboda właśnie nie za bardzo podobała. Ja mam poczucie, że ten folklor, który ma ogromny potencjał, tam trochę nie był wykorzystany. Na razie Pionek zaczyna się lepiej. Mam poczucie, że ta narracja jest ciekawiej prowadzona. Też jestem dopiero po kilku odcinkach. No ale tak, no też się zgadzamy z tym, że Marysia Dębska, o ile może jeszcze nie w Pionku, nie w Ślebodzie, bo nie oszukujmy się, ona nie pokazała tam 100% swoich możliwości, to już wam delikatnie zaspoilerujemy, że w Gdyni pokazała tych procent 500.
2: Już widziałam takie nagłówki, że film Przez ścianę określony jest zachwytem tegorocznego festiwalu. Żeby was tylko wprowadzić, Przez ścianę opowiada o takim momencie w Polsce, kiedy mamy reżim, jest bardzo trudna sytuacja. Dwójka ludzi zakochuje się sobie w więzieniu za pomocą komunikowania się przez alfabet Morsa. No i można powiedzieć, że to jest monodram Marysi Dębskiej, ona skrada show.
1: Tak, Kuby Gierszała, którego widać w zwiastunie, w filmie prawie nie ma, ale Marysia ciągnie ten film, nawet nie tyle ciągnie, ona przepięknie gra przez te 2 godziny i w takiej roli my jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
2: Więc od nas taka rada, obejrzyjcie sobie Pionka, żeby się przygotować, a później właśnie dla Marysi Dębskiej sięgnijcie koniecznie po film Przez ścianę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu, nasza audycja prawie dobiega końca, ale ważne jest to, że za około 2 godziny rozpocznie się Czerwony Dywan tuż przed rozdaniem Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc my z Jackiem zabawimy się trochę w obstawiaczy tego, kto uważamy, że te nagrody otrzyma. I zacznijmy może od nagród aktorskich.
2: Najmocniejszą kategorią chyba w tym roku jest najlepsza aktorka, bo tu naprawdę jest konkurencja. Ciekawe jest to, że już wiele tygodni, miesięcy przed Gdynią bez obejrzenia filmu mówiło się, że to Sandra Drzymalska na pewno wyjdzie z nagrodą za Violette Villas w tym roku. I ja mam dylemat. Sandra Drzymalska, Amber Siedemska za Przez ścianę, ale gdybym miał obstawiać, kto moim zdaniem wyjdzie, to stawiam, że to będzie Drzymalska.
1: I jest jeszcze Agata Kulesza, która dała świetny popis w filmie Czas, który nie nadszedł, więc myślę, że tutaj w tym roku jury ma trudny wybór.
2: Ale ty obstawiasz?
1: Sandrę Drzymalską, tak jak ty.
2: Dobra, aktor.
1: I tutaj w tym roku zaskakująco nie jest tak prosto wskazać jednego aktora, bo były świetne występy, ale nie takie, które bym nazwała rolą pierwszoplanową. Wydaje mi się natomiast, że w tym roku ma duże szanse Andrzej Seweryn, bo mamy film z rolą główną z nim.
2: To jednak jest legenda.
1: Dokładnie, Syrenka Picassa, ładny, miły film.
2: Ja muszę przyznać, że z tych męskich sylwetek to gdzieś w swoim top mam na pewno Ansona Buna za Dobrego Chłopca, ale wiem, że tam nagroda nie powędruje w te ręce. To jednak będą nagrody przyznane naszym polskim aktorom. I ja bym tak bardziej stawiał na wyścig między Arkadiuszem Jakubikiem a Andrzejem Konopką za Hotspot, gdzie jego rola faktycznie się wyróżnia, ale ten Andrzej Seweryn może.
1: Ale też Arkadiusz Jakubik jest przecież w dwóch filmach w sumie, bo on jest w Naszej Rewolucji i jest w Przez ścianę i w tak. Tym Przez ścianę jest fenomenalny, więc no być może to będzie jego rok, zobaczymy.
2: Dobra, przejdźmy do reżyserii. No moim zdaniem w tym roku reżyseria, mimo że mamy też tu Pawła Pawlikowskiego, ogólnie mamy dużo ciekawych głosów reżyserskich, to będzie jednak Jan Chorołóbek za Dziki Dziki Wschód.
1: Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się z tobą, zasługuję na tę nagrodę. Ten film jest po prostu bardzo dobry.
2: Już teraz zmierzając do szczytu podium, obstawiamy. Kto złote, a kto srebrne lwy.
1: Dobrze, więc moim typem na Złotego Lwa za najlepszy film jest Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Myślę, że Srebrny Lew to może być właśnie film Czas, który nie nadszedł.
2: U mnie złoto to też Ojczyzna, a srebro obstawiam Przez ścianę.
1: No to zobaczymy już za 2 godziny, mój drogi, w takim razie.
2: Masz kieckę gotową?
1: Tak, ja już jestem gotowa na Czerwony Dywan. Relacja oczywiście z tego wspaniałego momentu na Instagramie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
4: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Gdynia gdynią, ale musimy teraz rozwiązać inny konkurs. Konkurs Nie ma takiego filmu i cytat odcinka. Natalia, tutaj rozwiązanie leży po twojej stronie.
2: Bardzo mi się podoba to porównanie i ta hierarchia ważności, że najpierw nasz konkurs, a później Złote Lwy, dokładnie, jakby first things first. No dobrze, Jacku, więc ja dalej będę się trzymać tego, że ty faktycznie nawiązujesz jakoś do programu i myślę, że cytat, który brzmi...
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Ten cytat brzmi jak wyrwany po prostu z jakiegoś takiego momentu bardzo ważnego historycznie, który jest też trudnym momentem historycznym. Więc myślę, i to będzie moja odpowiedź, że ten film może... Że istnieje, to po pierwsze, a po drugie, że może pochodzić z filmu Pękarty wojny.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMFF Classic. W RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. W dzisiejszym wydaniu naszej teatralnej audycji przedpremierowych słów kilka o Osieckiej w Stołecznym Teatrze Ateneum i o non-fiction w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Grupa Rafała Kmity zaprosi do krakowskiego Teatru Szczęście. Na swój nowy program będziemy mieli dla Was również bilety do Teatru Szóste Piętro i do Teatru Wybrzeże. Na koniec kolejna opowieść o inscenizacyjnych szaleństwach jednego z naszych największych dramatów, Dziadów Mickiewicza, a o 20:30 Andrzej Seweryn przeczyta kolejny odcinek lalki Prusa. Także dużo, dużo dobrego przez najbliższe 3,5 godziny, a i to jeszcze nie wszystko, bo za kilkanaście minut połączymy się z Magdą Juszczyk, która opowie, co tam słychać na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale póki co Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wiecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Za kilka minut łączymy się z Gdynią, ale na razie jeszcze orkiestra filadelfijska, Eugene Normandy i wiedeńska krew Johanna Straussa II w RMF Classic.

0: 91. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W okolicach Teatru Muzycznego w Gdyni jest już Magda Juszczyk. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dziś dobiegnie końca. O 19:00 rozpocznie się gala wręczenia nagród. Przed Teatrem Muzycznym w Gdyni zbierają się już widzowie, wielbiciele polskiego kina. Czerwony dywan rozłożony, a oni czekają ze swoimi aparatami na ten moment, kiedy ich ulubieńcy pojawią się w wydaniu galowym. Nie ukrywam, że trochę się niepokoję o los mojego faworyta, jakim jest film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Chciałabym, by zdobył ten film Złote Lwy, nasz polski kandydat do Oscara, ale też najlepszy według mnie film Pawła Pawlikowskiego, niekwestionowane arcydzieło, kino erudycyjne, jak zwykłam o nim mówić. Czy tak będzie? Tego już nie jestem pewna, odkąd przyznano nagrodę dziennikarzy filmowi Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. I to może być dzisiaj zaskoczenie dla niektórych, ale na pewno walka tu się na tej linii odbywać będzie.
1: A pojawiły się jakieś twoje małe filmowe zaskoczenia festiwalowe?
2: Nie chcę teraz mówić o moich małych odkryciach wielkich filmów, choć bez szans na wielkie triumfy na gali wręczenia nagród. Znajdzie się czas po temu podczas programu Kino w roli głównej, bo wtedy chciałabym mówić o tych twórcach, jacy wnoszą nadzieję na jutro polskiego kina. Dużo dobrych filmów pojawiło się w konkursie głównym, więc możemy w dobrym przeświadczeniu zamykać ten festiwal. Ja tak uczynię, wrócę do Warszawy, a po dzisiejszej gali jeszcze z nadmorza prześlę nagrania z laureatami. Trzymajcie kciuki za tych filmowców, bo to oni budują naszą kulturę też, oni. A jak już powiedziałam, nie brakuje utalentowanych twórców filmowych w polskiej kinematografii.
1: Magda Juszczyk prosto z Gdyni. Ja nie zatrzymuję, bo jedna z nas musi już biec na galę festiwalową. My oczywiście kciuki będziemy trzymali, a przy okazji polecamy i na antenie RMF Classic relacje prosto z Gdyni i w naszych mediach społecznościowych.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: Menuet z Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, wcześniej preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Za chwilę jedną z piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej zaśpiewa w RMF Classic Edyta Geppert. Nieprzypadkowo, bo będziemy teraz opowiadali o spektaklu, który przygotowuje Teatr Ateneum w Warszawie 3 października, premiera Osieckiej. To kameralny spektakl, muzyczna opowieść. O kim mówią Katarzyna Łochowska, którą zobaczymy na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz tego spektaklu.
2: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
3: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
0: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
2: No to może powiemy tak.
3: Jest wciąż niejasna i niesyta.
2: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
3: Wszystko to jest jej dokładnie, się miesza, ma w duszy bałagan jak w tobołku u cyganki.
2: Tak. To co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
3: Tak.
2: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona właśnie, dlaczego mówię, że to mężczyzna? Kobiety są, szerzej opowiadają. Ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
0: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
2: Tak. Tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę. Bo
3: coś w tym jest. Męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli. Tak.
2: Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Bo wszystko miało tą taką głęboką treść.

0: reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: specjalna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Po reklamie.
9: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Café Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Bóg mordu to wybuchowa mieszanka błyskotliwego tekstu Jasminy Rezy i brawurowej gry aktorskiej, które sprawiają, że z twarzy widzów od początku do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale z tyłu głowy pojawia się refleksja. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. To intrygujący portret różnorodnych damsko-męskich relacji i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz współczesnego, wcale nieprostego tego rodzicielstwa. To spektakl, który najkrócej określić można jako słodko-gorzką bombę emocjonalną. Na scenie Anna Dereszowska, Izabela Dąbrowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Na pokaz, który odbędzie się 30 września, mamy teraz dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Bóg mordu, Teatr Szóste Piętro w Warszawie, 30 dzień września.

0: Maurice Ravel i Pawana na śmierć infantki, wcześniej w RMF Classic Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku. Najwyższa pora, jak najwygodniej rozsiąść się, najlepiej w fotelu albo co tam jest pod ręką, przymknąć oczy, jeżeli to tylko możliwe, i posłuchać kolejnego odcinka Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Ja za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle. Serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
6: Dobry wieczór, mili państwo. Zacznę od paradoksu, bo w swoich czasach bohater dzisiejszego programu, Francesco Geminiani, uchodził za równego Corellemu i Handlowi, a dzisiaj nawet miłośnik baroku musi się chwilę zastanowić, żeby wymienić chociaż jeden jego utwór. A to był człowiek, którego w Londynie stawiano obok tytanów, dzisiaj w cieniu wielkich i znanych baroku. Urodził się w mieście Pucciniego i Boccheriniego, ojciec był skrzypkiem na etacie miejskim, prawdopodobnie to on go uczył gry na skrzypcach, chociaż tradycja wymienia Scarlattiego i przede wszystkim samego Corellego jako nauczycieli Francesco Geminianiego. Od 1711 roku prowadzi orkiestrę operową w Neapolu, 3 lata później wyrusza do Londynu. Tam gra dla dworu Jerzego I, w orkiestrze, w której przy klawesynie był Jerzy Fryderyk Händel. A potem Londyn, Paryż i Dublin. Jaki to był kompozytor? Trzymał się bardzo form Corellego, ale pisał trudniej i śmielej, nieco harmonicznie. Jak słyszę w jego muzyce, skrzypcowe doświadczenie na pewno i chęć przełamania norm gry na tym instrumencie. To barok mniej oczywisty niż taki znany nam z Vivaldiego. Ba, ni stąd, ni zowąd posłyszą państwo bardzo ciekawe motywy muzyczne. Jego muzyka bywała wybuchowa i urywana. Podobno włoscy uczniowie nazywali go Il Furibondo, czyli szalony. Jak się ma do reszty Włochów? Vivaldi był starszy o 9 lat, Tartini młodszy o 5, Locatelli o 8. Podręczniki zestawiają go z pokoleniem wirtuozów skrzypiec, czyli Tartinim i Locatellim. Z tym, że Torelli i Vivaldi poszli w stronę koncertu solowego, trzyczęściowego, takiego bardzo państwu znanego, czyli szybko, wolno, szybko, Geminiani został przy takiej filozofii muzycznej Corellego. Dlaczego? No bo londyńska publiczność, dla której grał, wciąż kochała Corellego, gdy na kontynencie modny był już taki styl galant. Koncerty Geminianiego grano w Anglii jeszcze w następnym stuleciu, więc skoro Londyńczycy lubili Corellego, przerobił jego sonaty na concerti grossi, być może także po to, żeby uczyć się tak jak Bach przepisujący Vivaldiego. We własnych koncertach dołożył do grupy solistów altówkę, co przyjmuje jako oczywiste, no bo sam był doskonałym skrzypkiem. I teraz pytanie, które nasuwa się przy tej płycie. Jego koncerty trwają ledwie po kilka minut. 6, 8. No, a skoro grosso, czyli wielkie, to dlaczego takie krótkie? No bo nazwa nie mówi wcale o długości utworu. Chodzi bardziej o kontas małej grupy solistów, takie concertino to się nazywało, z całą orkiestrą, czyli wielką, jak na czasy baroku. Bo pamiętajmy, że Londyn żył też naprawdę wielkimi muzycznymi zespołami, by wspomnieć takie muzyczne spektakle Händla. Geminiani to miła dworska towarzysząca muzyka. Miał, niezależnie od muzyki, wielką pasję kolekcjonerską. Pewien stary słodnik pisze, że miał głupią słabość do handlu obrazami. I to bez większej wiedzy w tej dziedzinie. To go wpędziło w kłopoty, a nawet do więzienia, skąd wyciągnął go Lord Essex, jego przyjaciel i uczeń. Potem Geminiani wydaje traktat o grze na skrzypcach, do dzisiaj ważne źródło o wykonawstwie późnego baroku. Ostatnie lata spędził w Dublinie, gdzie uczył muzyki pewnego Lorda. W 1761 roku służący ukradł mu rękopis, nad którym pracował długo i mozolnie, a to zmartwienie miało podobno przyspieszyć jego śmierć. No i cóż z tego za morał? Myślę, że tak. Po pierwsze, trzeba umieć kolekcjonować. Trzeba wiedzieć, co należy kolekcjonować, by potomni nie zostali ze zbiorem niczego. I druga lekcja, kiedy się pisze traktat, uważaj na służących.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka Spodniegły. Po dwóch tygodniach wędrówki śladami japońskich płyt wracamy do Europy, a program realizuje Bartek Niedźwiecki i prowadzi Wojtek Padias. Mam przed sobą boks. 3 płyty, 18 koncertów Geminianiego, FSM Vox, rok 1981, ale nagranie powstało dla EMI-a w 1975 roku. FSM pod tym szyldem działało wiele lat i miało kilka marek, takich jak Adagio, Pantheon i właśnie FSM Vox. To nie była wielka firma, zamknięto ją w 1998 roku i pozostawiła po sobie sporo bardzo dobrych nagrań, tak jakby choćby to dzisiejsze. Swoją drogą, ta dzisiejsza płyta to jedna z najdłuższych, jakie mam w swoim zbiorze. Ponad 30 minut na jednej stronie. No, przyznają Państwo, że to dla realizatorów takiego nagrania był bardzo duży wyczyn. A przyznają Państwo, że całkiem to jest dobrze nagrane. Tę nagrano w 75 roku w Stuttgarcie. Orkiestra stamtąd, którą założył Friedrich Tilegant, uczeń Hindemisa. Nawet mówiło się Tilegant Sound. Założyciel zmarł wcześnie, a od 71 roku zespół objął Wiedeńczyk Paul Angerer i on właśnie dyryguje dzisiejszym koncertem. Tenże Angerer, bardzo ciekawa postać, solista altówki w wiedeńskiej orkiestrze symfonicznej. W Niemczech, blisko już swojej orkiestry, wymyślił koncerty w ogrodzie miejskim. A wcześniej, jako 17-latek, został wcielony pod koniec wojny do armii, trafił potem do sowieckiej niewoli, do obozu jenieckiego w dawnych barakach w Auschwitz. Tam, na pustych papierowych workach, spisał swoją pierwszą pracę o zależnościach w muzyce. Wracamy do Concerti Grossi Geminianiego pod dyrekcją Paula Angerera.